mamy tu szydzicę, prawda? Leć się sprintem, dopiero styczeń był 2K23. W połowie lipiec dziś, połowy rybek se. Chyba ze złota tych nie pamiętają nic, tylko sekundy trzy. Co dzień wstaję i próbuję się wydostać.

myślę, ale widzę przyszłość. Jeden nic poń, niezłe widowisko. Duży mamy tu ruch, duży rodzinny stół. Wszyscy jedzą. Dobrze, mamy to życie, co prawda, troje jest świnne. Czemu to musi być biznes? Czemu jest takim debilnym pomysłem robić cokolwiek z

0: mogę być zły na to, jak przebiega czas. Pamiętam, jak piłem łzy, których nie wysuszył gras, których każdy jeden litr pomógł mi wyciszyć szał, a potem zaczął mnie mdlić, jak to mówią starzy w czas.
1: Za to wezmę bucha, poddaję go do ducha, coś nade mną czuwa.

0: Jedna z kraju branży radzę sobie od dawna. Prawie jak magnat żyję z tego co nagram. Buszuję w trawie czując majestat sampla. Wiem, że nie mogę zawieść siebie fanów i miasta. To czas na dumę, w sumie skromny to już byłem. Dziś się czuję jakbym miał nadludzką siłę. Życie ma sens o ile o nim nie myślisz. Więc płynę pod prąd i płyną z tego korzyści. To nie mój wyścig, ale wygrywam na luzie. Zdobywam się na szczerość, żeby pozbyć się złudzeń. Prędzej czy później zrozumiesz moje jazdy. Jak rzeczywistość ci nie zdepcze wyobraźni.
1: Pani, jedziemy dalej, nie ma przerwy, jaramy się, mamy jaramy, czyste tchnienie, radio FNM.
2: Myślisz tu łatwiej będzie chórkiem, tu masz dłoń. Każdy

0: co nieco czuję, że za moment muszę to przełknąć. Chuje tu siedzą na strychu, się czuję jak bo to jedno, a drugie, że dużo trzeba tam wnieść. Ile par rąk, czuję ten fetor, jak się rozkładają przede mną. Gramy w otwarte karty, nie pierdol. Z jamy to znamy, nim złapiesz pociąg, znać peron. Nie wiem, co mam od mamy, o mamy na pewno. Gdzie sięgnę, tam ogarnę, co warte twą szczerość.
1: Się poznałem ciut na ludziach, sam chciałem wszystko, lecz tak nic nie ugram. Nie dały spokoju, liczne słowa uznań. Umiem więcej, to nie bójda. Przyrównują

0: Nie wciąż puls, w obojętności kryjówka. Podliczać walutę, se obrałem kurs. Nie idzie na szczęścia łód. Muszę przywrócić blask mych kłów. Na pewno znów piszę zbyt rzadko. Nic nie przyjdzie lekko, wiem to.
1: Wiem to z perką. Widzę talerz jak walą na miękko. Gdzie jest spod zatesku? Wbite za pięć, mama ją za chemię. Wyjmie dalej, mam mało na przyszłość. To przeszło prawie mi, ale boję się, że za

na beli. No, raz, raz. Mam dary dla wszystkich drani. Mieszkają u mnie na strychu i wracam do nich jak Anna w tym filmie Żuławskiego. Muszę zemścić się jak Vincent. Mam misję czy kruche ego i w piździe, czy to dobrego. Coś klicę, dam numer Regon. Zjamy, niosę ofiary. Zmień barwy na storyboardzie. Trzymam dłonie na sterze. Krew tańczy na horyzoncie. Ty chroń mnie, gdy stróż nie może. Szczególnie

Outsider, całe życie ja. Kontra świat, całe życie ja. Z Majtkiem, w zasadzie to ja. Kontra ja, walczę z Upskajtkiem. Bat do kwadratu, ja. Zack Snyder, MCT kwadratowi. Mówię na nich, fluję na nich strumieniami. Ujebali grę. Nie kupuję tej biografii.

kurwy nie znają granic. Muszę udrwić z tego, ale naprawdę to dławi. Co robią z wami, co gadka potrafi. Jak mam być antysemitą, wpierdalam Zachir. Co ty w ogóle wiesz, z jakiej się urwałeś paki? Własną rodzinę byś pewnie skreślił za napis. Pewnie to i tak nie trafi, dlatego tyle wystarczy. W notesie trzech kminek rozpiska. Chcę dużo w dysko grać.

limuzyn. Znowu minęła czwarta, który raz tak mam. Przestałem liczyć, liczę wiadomości, z których nic pozytywnego nie idzie życzyć. Z żyznych połowa białowe się przeistacza myśli. Widzisz, jak łamnie krzyczeć. Myślisz, ale jaki z tego wynik? Jak mam wierzyć, żeś dobrze chciała? Ziemio, co mi dałaś? Większość działań się okazała złymi. Ile z nich zginie, ile z nich przemieli TV, ile się kurę w tym żywi. Nakarmiłeś mózg tym, co chcieli. No to świat kurę, jak miałbym sam go zmienić. Lepiej nie mów nic w ogóle. I git, zapewniłeś powtórę. I nic się nie zmieni, bo więcej by chcieli, więcej by chcieli.

wyłowiąc powierzchni, co dopiero wychodzimy z bagna. Cały rok jak kwadrans minął z każdym pacjent jak wzrasta. Widzę was tu paka jak pilot, odwiedzamy znowu asfalt. Oni stoją jak na światłach, ja chcę widzieć tylko zielone. Bujam w obłokach przygód, z głową w murach powłapa. Zaraz nowy rok, styczeń 2-2-6, to będzie nasz roczek. Bit do jebka to makłaj, że ma dwie, że nie zwątpię. Same koty nasz roster, to mi proces ułatwia. Słuchaj, ja chcę tylko robić rapa, jeszcze jako też.

0: Radio Kapitał.
1: Cześć, tu Klaudyna i audycja Ksenolalia. Miał być odcinek z okazji Dnia Kobiet, ale 24 lutego obudziliśmy się trochę innej rzeczywistości. Mowa oczywiście o inwazji wojsk rosyjskich, wojsk Putina na Ukrainę. Dlatego dzisiaj bez zbędnego gadania i żartowania godzina z ukraińską muzyką. Wszystkie tytuły i wykonawców będzie można znaleźć na stronie Radia Kapitałów w zakładce mojej audycji. No i tak, wspierajmy się dalej. Wpłacajmy pieniądze na sprawdzone zrzutki sprawdzonych organizacji. Jeśli mamy taką możliwość, przyjmijmy uchodźców z Ukrainy pod nasze dachy i pomagajmy sobie.